93.7 93.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogogosiek. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.